Ze studia Radia 3ZZZ w Melbourne wita Państwa Daniel Kowalski. Dobry wieczór. W dzisiejszej audycji usłyszymy komunikaty, program o zdrowiu, ukryte terapie oraz program pod tytułem Droga do Chrystusa. Zapraszam i życzę miłego odbioru.

0: Zapraszam do wysłuchania komunikatów i ogłoszeń lokalnych przy mikrofonie Dariusz Grądzki.
1: Szanowni słuchacze, serdecznie dziękujemy za pozytywne przyjęcie naszego apelu i przedłużenie członkostwa oraz zapisywanie się nowych osób na członków sekcji Polskiej Radia 3ZZZ. Teraz mamy kolejną bardzo ważną informację. Zgodnie ze statutem radia, co 2 lata musimy zwoływać zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na które wybierany jest nowy zarząd. Na kolejne 2 lata, w tym roku planujemy takie zebranie 20 września, w niedzielę. Więcej informacji będziemy podawać w przyszłości. Wszystkie osoby, które są płatnymi członkami powyżej 12 miesięcy, mogą kandydatować do nowego zarządu. Bardzo prosimy Państwa o zgłoszenie swoich kandydatur do zarządu sekcji Polskiego Radia 3ZZZ. Wszystkie osoby chętne do pracy społecznej są bardzo mile widziane. Swoje kandydatury prosimy zgłaszać do 10 sierpnia bieżącego roku. Zofii Kemp, koordynatora, telefon 0499 444 096 lub Renaty Suwara, telefon 0425 705 996. Państwa kandydatury musimy zgłosić do biura stacji przed zebraniem. W imieniu zarządu koordynator Polskiej Sekcji Radia 3ZZZ Zofia Kemp. Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych webinariów metodycznych, literackich i historycznych skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Pozostało jeszcze jedno spotkanie na platformie Zoom w następującym terminie. 20 sierpień. Sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego. Część druga. Prowadzenie Magdalena Delport. Więcej informacji i link rejestracyjny na portalu Polonii w Wiktorii, portalpolonii.com.au w zakładce Edukacja Polonijna. Organizacja webinariów została sfinansowana przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków budżetu państwa. Przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. W dniach 6 do 23 sierpnia Melbourne po raz kolejny stanie się stolicą światowego kina za sprawą Melbourne International Festival Film, najstarszego i największego festiwalu filmowego w Australii oraz jednego z najstarszych na świecie. Organizowany nieprzerwanie od 1952 roku. Od ponad 7 dekad prezentuje publiczności najwybitniejsze produkcje z całego świata, a swoją historią dorównuje takim wydarzeniom jak festiwale w Kansas czy Berlinie. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo interesująco. W programie znalazły się najgłośniejsze filmy z międzynarodowych festiwali, najnowsze produkcje australijskie, potencjalni kandydaci do najważniejszych nagród filmowych oraz liczne premiery prezentowane po raz pierwszy w stanie Wiktoria. Festiwalowi tradycyjnie towarzyszyć będzie także bogaty program branży filmowej, obejmujący spotkania producentów, reżyserów i przedstawicieli światowego przemysłu filmowego. Program festiwalu dostępny jest na stronie www.online.flip.html5.com/bklwo/birw/. W tegorocznym programie nie zabrakło również polskich akcentów. Publiczność będzie mogła obejrzeć 2 polskie filmy. Bez końca w reżyserii Michała Marczaka oraz Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Ponadto w programie znalazły się produkcje związane z Polską. Erupcja Peta Osza, której akcja częściowo rozgrywa się w Polsce, oraz Flesh and Fuel Pierre de la Gala, w którym jedynym z głównych bohaterów jest Polak. Bilety są w sprzedaży od wtorku 14 lipca. W ofercie dostępne są wejściówki na 3, 6 lub 12 seansów. Szczegóły w zakładce Ticket and Passes. Harmonogram festiwalu dostępny jest na stronie https://milf.com.au/program/. Planer. 30 lat po śmierci Krzysztofa Kisielewskiego Classic Cinemas powraca do filmu wybitnego reżysera, który wykorzystując poetykę kina badał kruchość ludzkich więzi, granice norm moralnych oraz niewidzialne nici losu i przypadku. Od wczesnych, realistycznych filmów nakręconych w Polsce po późniejsze, metafizyczne rozważania nad fundamentalnymi pojęciami zachodniej cywilizacji, twórczość Kisielewskiego stanowi mistrzowską lekcję przekładania idei na język filmu oraz ukazuje siłę kina jako narzędzie filozoficznej refleksji. W ramach retrospektywy, która potrwa od 13 sierpnia do 29 października, Classic Cinema zaprezentuje najważniejsze dzieła reżysera, w tym cykle Dekalog oraz Trzy kolory. Stowarzyszenie Polski Wschodnich Dzielnic Melbourne oraz przedstawiciele społeczności adwentystycznej w Melbourne zapraszają na spotkanie Klubu Zdrowia, które odbywają się w ostatnią niedzielę każdego miesiąca w kawiarence Domu Polskiego Syrena w Rowill. Początek spotkań o godzinie 15. Intencją założycieli Klubu Zdrowia jest promowanie zdrowego stylu. Program zajęć składa się z dwóch części, praktycznej oraz teoretycznej. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Więcej informacji udziela Paweł. Telefon 0423 212 764. Związek Polaków w Melbourne zaprasza młodzież w wieku od 10 do 16 lat do udziału w koloniach wiosennych, które odbywać się będą w dniach 20 do 25 września w ośrodku Polana w Hillsville. W programie wypoczynku m.in. przejazd zabytkową kolejką Puffy Billing, wieczór filmowy, prywatny seans w kinie, ognisko z pieczeniem pianek, gry terenowe, konkursy i quizy, niedzielna msza święta. Koszt udziału w koloniach wynosi $480 od osoby. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenie przyjmuje Beata Bara. Telefon 0425 867 174. E-mail beata.mucha3@outlook.com. Hufiec ZHP pod Hale Melbourne zaprasza na zbiórki i wydarzenia specjalne, które odbywać się będą w trzecim kwartale tego roku. Jeśli twoje dziecko chciałoby dołączyć do Związku Harcerstwa Polskiego, to jest idealny moment, aby przyjść na zbiórkę, poznać naszych instruktorów i przekonać się, na czym polega harcerstwo. Serdecznie zapraszamy wszystkich do spróbowania swoich sił na zbiórce i dołączenia do naszej organizacji. Gry i zajęcia dla dzieci w wieku. Skrzaty od 4 do 7 lat, zuchy od 7 do 11 lat, harcerki i harcerze od 11 do 15 lat. Miejsca i godziny sobotnich zbiórek. Albion 13.30 do 15, Klub Polski w Albion. Rowill od 13.30 do 15, Harcówka, Kazimierka na terenie Domu Polskiego, Syrena. South Melbourne od 16 do 17, Sol Green Community Center, róg ulicy Montague and Coventry Street, South Melbourne. Więcej informacji na temat zbiórek lub innych spraw można uzyskać, kontaktując się z nami pod adresem podhale@zhp.org.au. Wydarzenia specjalne zaplanowane na trzeci kwartał tego roku. Filmowy Snow Day na Mont Bula, 22 sierpień. Biwak i kolonie, 25 do 27 września. A teraz informacje dla maturzystów, którzy będą zdawać maturę z języka polskiego. Fundacja imienia Elżbiety Raczkowskiej. Andrzej Raczkowski, zakładając fundację, wpłacił na ten cel $6 milionów. Fundacja została założona za pośrednictwem Equity Trust w Melbourne. Podstawowym celem fundacji jest promowanie nauczania języka polskiego w Australii. Będzie to realizowane poprzez finansowe wsparcie młodych Australijczyków polskiego pochodzenia, którzy zdecydowali się wybrać język polski jako jeden ze swoich przedmiotów maturalnych i przystąpią z tego języka do egzaminu maturalnego. Główną rolę w dysponowaniu funduszami uzyskanymi z dywidend fundator powierzył tutejszej organizacji edukacyjnej, którą jest Zrzeszenie Nauczycieli Polski w Australii. Zarząd Zrzeszenia Nauczycieli tworzy komitet doradczy. Fundator po konsultacji z komitetem doradczym podjął następującą decyzję odnośnie rozdziału nagród. 65% uzyskanych dywidend będzie każdego roku przeznaczone do równego podziału dla wszystkich uczniów z całej Australii zdających w danym roku egzaminy maturalne z języka polskiego. Nagrody przyznane będą jeszcze przed otrzymaniem wyników. 33% to jednorazowe stypendia dla dwojga lub czworga najlepszych. Otrzymują je ci, którzy zdawali język polski i uzyskali najwyższe wyniki z całości matury ATAR Australian Territory Admission Rank. 2% przeznaczone będzie na pokrycie niezbędnych kosztów organizacyjnych. Bieżący rok jest pierwszym, kiedy wszyscy zdający język polski otrzymają nagrody pieniężne. Chociaż założona w lutym fundacja nie obejmuje jeszcze pełnego roku finansowego, ale już wiemy, jaką sumę będziemy mieć do dyspozycji. Opierając się na wstępnych danych odnośnie liczby maturzystów w poszczególnych stanach, możemy przypuszczać, że każdy maturzysta otrzyma co najmniej $2,000. Natomiast najlepsi mogą liczyć na $20,000, $15,000 i $10,000. Aby zakwalifikować się do nagrody, należy wypełnić formularz. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 września tego roku. Marcian Łacek, prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polski w Australii. PS. W przypadku, gdyby matury z języka polskiego w Australii przestały istnieć, Fundacja Elżbiety Raczkowskiej połączona zostanie z Fundacją Blauma. Delikatesy Poleta Deli, A Taste of Europe przy 529 Warwick Road, Ashwood posiada szeroki asortyment smacznych wędlin, mrożonek, ciast, chlebów i produktów spożywczych prosto z Polski i nie tylko. W sklepie można też kupić aromatyczną kawę. Paweł, Josefina i ich miła załoga serdecznie zapraszają. Lubisz gotować? Chcesz poznać nowych ludzi i aktywnie spędzić czas w polskiej społeczności? Zarząd Klubu Polskiego w Albion zaprasza osoby, które chciałyby dołączyć do zespołu i pomóc podczas przygotowywania tradycyjnych polskich potraw, obsługi baru lub pomocy przy organizacji wydarzeń klubowych. Klub oferuje ciepłą, przyjazną i rodzinną atmosferę, elastyczne dni i godziny. Zwrot kosztów zgodnie z zasadami obowiązującymi w klubie. Możliwość poznania wspaniałych ludzi i aktywnego spędzenia czasu. Nie ma ograniczeń wiekowych. Klub zaprasza zarówno osoby młodsze, jak i seniorów. Doświadczenie w kuchni lub obsłudze jest mile widziane, ale niekoniecznie. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny 0410-298-122 lub komunikatorze Messenger na Facebooku. Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchać z serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Przypominamy, że polskie audycje można słuchać we wtorek od 11 do 12 przed południem, w środę od 10 do 11 wieczorem i w sobotę od 19 do 20 wieczorem. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego radia czy ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-mail na adres rozwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Zachęcamy do odwiedzenia portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługowców. Adres portalu portalpolonii.com.au. Zachęcamy serdecznie do Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ.
0: Zapraszam na program Droga do Chrystusa.

0: programie przygotowanym przez Polski Kościół Adwentystów Dnia Siódmego wita Państwa Estera Klauza. Dobry wieczór.
1: Nie wiem już jak zacząć, bo tyle razy próbowałem mówić pięknie, a wychodziło tylko zmęczenie. Więc dzisiaj nie przynoszę wielkich słów, przynoszę ciszę i modlitwę, którą moje serce pamięta lepiej niż ja sam.

Wielka konfederacja sił zła będzie trwała w swoim buncie przeciwko Bogu, ślepa na to, co ma się wydarzyć. Władcy i kupcy, siły polityczne i ekonomiczne, którzy zjednoczą się z odstępczym systemem religijnym, będą opłakiwać jego upadek. Zjednoczą się z odstępczą religią i zyskają swoją pozycję dzięki niej, sprawując władzę na ziemi. Jednak upadną wraz z nią i będą biadać, dotknięci karą Bożą. Nie będą płakać z powodu swoich grzechów i buntu przeciwko Bogu. Zapłaczą jedynie z powodu konsekwencji swoich grzechów. Nagle nastąpi gwałtowny kryzys ekonomiczny i w jednej godzinie całe bogactwo okaże się nic nie warte. Ludzie ci pokładali ufność nie w tym, w czym powinni byli ją pokładać. Ufali swojemu bogactwu, dobrom materialnym, zamiast zaufać Bożym obietnicom. To prowadzi nas do bardzo praktycznego pytania. Jak nasze rodziny mogą przetrwać kryzys ekonomiczny? W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono szeroko zakrojone badania nad wpływem kryzysu koronawirusowego na amerykańskie rodziny. Zatytułowano je "Przykłady wpływu COVID na pracujące rodziny". Badania zostały przeprowadzone pod kierunkiem Elizabeth O. Ananat i Anny Gassman-Paines przez uczonych z Bernard College przy Uniwersytecie Kolumbii w Nowym Jorku, zajmujących się polityką publiczną i ekonomiczną oraz uczonych ze Szkoły Polityki Publicznej na Uniwersytecie Duke'a w Durham w Północnej Karolinie. Wyniki badań opublikowano w Econofat Network z dnia 30 marca 2020 roku. Zasugerowano w nich, że, tu cytat, rozprzestrzenienie

w znacznym stopniu wpłynie na amerykańskie rodziny. Koniec cytatu. Możemy dodać, że choć badanie to dotyczyło wpływu na życie rodzin w Stanach Zjednoczonych, jego wyniki powtarzają się także w innych krajach na całym świecie. Według stanu z dnia 25 marca 2020 roku 21% ankietowanych sprawozdało, że zostało na stałe zwolnionych z pracy, a kolejnych 20% zostało zwolnionych tymczasowo. Większość badanych, 55%, podało, że ktoś w ich rodzinie został zwolniony z pracy. Z tych, którzy zachowali pracę, 51% zmniejszono wymiar czasu pracy. Te liczby według badaczy są wyższe i zostały osiągnięte w krótszym czasie niż podczas wielkiego kryzysu, który rozpoczął się w 1929 roku. Willie i Elaine Oliver, specjaliści do spraw rodzinnych, napisali: z pewnością, kiedy rodzina doświadcza utraty dochodu, wiąże się to z wysokim poziomem stresu i depresji oraz innymi wyzwaniami dotyczącymi zdrowia psychicznego. Niestety psychologiczne skutki utraty pracy nie mijają szybko. Dotychczasowe badania pozwoliły ustalić, iż kryzysom ekonomicznym towarzyszy gwałtowny wzrost liczby samobójstw zarówno wśród dorosłych, jak i młodzieży. W takich sytuacjach zdrowie psychiczne ludzi słabnie znacząco, nawet pośród tych, którzy nie doświadczyli utraty pracy. Warto zauważyć, że te skutki dotykają też innych dziedzin życia, w tym wywołują obniżenie ocen w szkole i nasilenie absencji szkolnej wśród nastolatków. Te kumulujące się skutki, zarówno doraźne, jak i długoterminowe, są bardziej dotkliwe wśród uboższej części społeczeństwa, prowadząc do pogłębiania nierówności społecznych i tak już wyraźnych. Koniec cytatu. Szatan, zaprzysięgły wróg Jezusa, jest inicjatorem wszelkich przejawów zła w świecie. To on posługiwał się faryzeuszami i przywódcami religijnymi w czasach Jezusa, by udaremnić dzieło Boże dla zbawienia grzeszników. To on też stoi za pandemią, która pozbawia miliony ludzi życia, utrzymania i przyszłego dobrobytu. Zawsze stara się przeciwdziałać dobru. Jednak dobrą nowiną jest to, że Bóg nie opuścił świata i nie wyjechał na urlop, nie zostawił nas samym sobie. On posłał Jezusa, aby dać nam pełnię życia mimo ataków złego. Pomimo ogromnej presji, jaką kryzys ekonomiczny wywiera na rodziny, rodzice mogą zrobić dużo, by zachować siebie i swoje dzieci w zdrowiu psychicznym w tym nieprzewidywalnym czasie. Willie i Elaine Oliver sformułowali następujące praktyczne sugestie. Pytaj twoje dzieci, o czym myślą, a następnie po prostu je wysłuchaj. Nawet jeśli mówią coś, co mogłoby cię zaniepokoić, nie przerywaj im i pozwól im się zwierzyć. Dzieci potrzebują bezpiecznej możliwości wygadania się i wyrażenia swoich uczuć, a twoim obowiązkiem jest taką możliwość im zapewnić. Dawaj przykład do naśladowania swoim domownikom. Dbaj o siebie pod względem duchowym, fizycznym i emocjonalnym, spędzając czas z Bogiem, ćwicząc regularnie, zdrowo się odżywiając i myśląc pozytywnie. Praktykuj cierpliwość i uprzejmość, jak radzi Pismo Święte. Módl się regularnie ze swoimi dziećmi. Kieruj myśli do Boga, który obiecał, że nigdy cię nie opuści. Zachowa cię w doskonałym pokoju i zatroszczy się o wszystkie twoje potrzeby. Kiedy przeżywamy poważne kłopoty finansowe, wywiera to negatywny wpływ na zdrowie fizyczne, zarówno nasze, jak i naszych bliskich. Pandemie niosą ze sobą poważne skutki, które trwają także po zakończeniu pandemii. Uczeni wyraźnie wykazali powiązanie między złym stanem zdrowia a skróceniem długości życia o wiele miesięcy, a nawet lat, po znaczących epidemiach grypy czy innych katastrofalnych kryzysach zdrowotnych. Większość tych, którzy już zmarli podczas pandemii COVID-19, miała także inne poważne problemy ze zdrowiem, takie jak choroby serca, nadciśnienie, cukrzycę czy otyłość. Krótko mówiąc, im silniejszy jest twój układ odpornościowy, tym większe masz szanse na przetrwanie pandemii. Im lepszy jest twój ogólny stan zdrowia w czasie kryzysu,
tym większą masz szansę na

przeżycie. Dnia 20 kwietnia 2020 roku w European Journal of Clinical Nutrition ukazał się artykuł o roli żywienia i nawyków zdrowotnych w przetrwaniu pandemii. Autorzy stwierdzili, na osobistym poziomie wspólnym mianownikiem łączącym większość żywieniowych zaleceń w przeciwdziałaniu zakażeniom wirusowym, w tym COVID-19, jest powiązanie między odżywianiem i odpornością. Dowody świadczą, że odżywianie ma istotny wpływ na układ odpornościowy i podatność na chorobę. Dlatego obowiązkiem każdego podczas pandemii COVID-19 jest dołożenie starań, by żyć zdrowo, spożywać dużo owoców i warzyw, ćwiczyć w wolnym czasie, starać się zachować prawidłową masę ciała i dobrze się wysypiać. Obok troski o prawidłowe odżywianie, wspólnym obowiązkiem wszystkich jest rozpowszechnianie rzetelnych informacji o żywieniu i COVID-19. W artykule podano 8 zaleceń. Rozważ je jako osobiste wskazówki, szczególnie istotne podczas wszelkich zdrowotnych kryzysów. Pierwsze. Spożywaj dobrze skomponowane posiłki. Drugie. Unikaj przekąsek między posiłkami. Trzecie. Spożywaj produkty bogate w witaminy A, C, E, B6, B12, cynk i żelazo. Takie jak owoce cytrusowe, ciemnozielone warzywa liściaste, orzechy i nabiał. 4. Zachowuj zdrowy styl życia i ćwicz w domu. 5. Wysypiaj się. 6. Poświęcaj czas na rozmyślanie. 7. Unikaj palenia, alkoholu i narkotyków. 8. Unikaj dziwacznych i nienaukowych, cudownych kuracji. Bóg pragnie, byś nie tylko przetrwał, ale także kwitł w czasie kryzysu. Dlatego apostoł Jan w swoim 3 liście mówi: modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja. Choć żyjemy w upadłym świecie grzechu, cierpienia i chorób, a więc nie zawsze możemy uniknąć choroby, to jednak Bóg pragnie, abyśmy, o ile to możliwe, żyli zdrowo. Kiedy dokonujemy pozytywnych wyborów, nasz układ odpornościowy będzie się wzmacniał, a nasz stan zdrowia będzie się poprawiał. Nigdy nie jest za późno na możliwie najlepsze zdrowotne wybory dla nas i naszych bliskich. Zmartwienie i troska dopadają miliony ludzi. Wielu obawia się COVID-19 i innych chorób. Słyszą doniesienia o kolejnych zgonach i drżą ze strachu. Troszczą się o swoje dzieci, wnuki czy starszych rodziców. Obawiają się też skutków finansowych. Wielu ludzi martwi się, że nie będą w stanie zapłacić czynszu czy raty kredytu. Martwią się o zamkniętą firmę i boją się, że nie będą mieli pracy, kiedy pandemia się skończy. Niektórzy nawet obawiają się, że nie będą w stanie wyżywić rodziny. Ludzie są u kresu wytrzymałości z powodu niepewności jutra. Ratunkiem przed lękiem jest zaufanie Bożej miłości, trosce i opatrzności. Słowo Boże podaje przykłady prawdziwie wiernych Bogu ludzi w trudnych sytuacjach, ufających Mu mimo niesprzyjających okoliczności. Te biblijne przykłady wskazują na wieczne zasady budujące wiarę. Zostały one spisane w innych czasach i miejscach, ale odnoszą się także do nas. Zostały spisane wieki temu, ale przemawiają z mocą także w XXI wieku, w świecie nękanym przez śmiercionośną pandemię. Judejczykom zagroził poważny kryzys. Zniszczenie i śmierć zapukały do ich drzwi. Wydawało się, że katastrofa jest nieunikniona. Wielki król Aramu, czyli Asyrii, Tiglat-Pileser III, wyruszył na podbój Bliskiego Wschodu. Wcześniej podbił już znaczną część zachodniej Azji. Uzjasz, król Judy, był jednym z tych, którzy przeciwstawili się asyryjskiej agresji. Uzjasz panował w Judzie 52 lata, 791-739 przed naszą erą. W tych czasach Judejczycy cieszyli się dobrobytem i pokojem. Wiele pustynnych terenów nawodniono i zamieniono w pola uprawne.
Jerozolima została otoczona solidnym murem obronnym. Juda powiększyła swoje terytorium. To powodzenie i dobrobyt Judejczycy zawdzięczali w znacznej mierze wierności Uzjasza wobec Boga. Jednak nawet ten król nie ustrzegł się arogancji i buty, gdyż usiłował osobiście ofiarować kadzidło na ołtarzu świątynnym. Został za to porażony trądem i umarł. Naród był zdruzgotany. Ich władca, panujący od wielu dziesięcioleci, odszedł. Wydawało się, że czeka ich niechybna klęska. Nadzieja na odparcie niezwyciężonej asyryjskiej armii była naprawdę nikła. Mieszkańcy kraju zadrżeli z przerażenia. Wróg się zbliżał, a oni nic nie mogli na to poradzić. Czuli się bezradni. W czasie zbliżania się tej klęski prorok Izajasz napisał: w roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Księga Izajasza, rozdział 6. W kryzysowym czasie tron nieba nie jest pusty. Bóg zapewnił swój lud, że On nadal panuje. On jest władcą. Kryzys go nie zaskoczył. Bóg nie zostawił nas samych nawet w najcięższych doświadczeniach życia. Nawet gdy szaleją pandemie, Bóg nadal zasiada na swoim tronie. Wrogi koronawirus najechał kraj, ale w tym trudnym czasie możemy się uczyć zaufania. Kiedy lęk ustępuje ufności, pokój wypełnia nasze życie. Prorok Izajasz zapewnił lud Boży mocną obietnicą. Jego przesłanie rozbrzmiewa przez wieki. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój mówię, bo Tobie zaufał. Ufajcie po wsze czasy Panu. Księga Izajasza, rozdział 26. Prostym kluczem do przetrwania każdego kryzysu jest zaufanie. Wiara w to, że Stwórca Wszechświata, Odkupiciel ludzkości i nasz żyjący Pan miłuje nas i troszczy się o nas bez względu na wszystko, co nas spotyka. Kiedy choroba pustoszy kraj, kiedy nasze ciało trawi gorączka, kiedy życie wydaje się nas opuszczać, możemy Mu ufać. Możemy ufać, że przez swojego Ducha Świętego Bóg jest z nami. On nas wzmacnia, wspiera, podtrzymuje. Daje nam nadzieję na lepsze jutro oraz wskazuje dzień, kiedy choroby, cierpienia i zmartwienia odejdą na zawsze w przeszłość.

chleba naszego powszedniego. Daj nam dzisiaj. Nie tego, który syci tylko ciało. Daj mi taki chleb, który podniesie mnie z podłogi, kiedy nie będę miał już siły wstać. I odpuść nam nasze winy. Panie, Ty wiesz, ile ich noszę w kieszeniach pamięci. Ile razy mówiłem, już nigdy, a potem wracałem w to samo miejsce. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

Już teraz zapraszam Państwa na następną naszą audycję, w której usłyszycie ciąg dalszy programu pod tytułem Droga do Chrystusa. Dobranoc Państwu.

Wyobraź sobie, że w twojej kuchni stoi taka niepozorna buteleczka, a jej zawartość potrafi zrobić tyle, co nie jeden lek z apteki. Brzmi niewiarygodnie. A jednak. Drodzy państwo, naukowcy z całego świata od lat pochylają się nad zwykłymi olejami roślinnymi i za każdym razem dochodzą do tego samego wniosku. Jedna łyżeczka dziennie, czasami jedna łyżka dziennie, wypijana oczywiście regularnie, potrafi chronić nasze serce, potrafi wzmocnić naszą odporność i uspokoić wewnętrzne stany zapalne, które po cichu niszczą nasz organizm. Ale uwaga, i to jest sedno całej sprawy, liczy się tylko olej tłoczony na zimno. Dlaczego? Bo delikatne, cenne kwasy tłuszczowe i przeciwutleniacze są bardzo wrażliwe na wysoką temperaturę. Podgrzewanie w trakcie produkcji może prowadzić do ich utlenienia, co obniża prozdrowotne właściwości oleju. Mówiąc prościej, olej rafinowany, który produkowany jest na gorąco, on traci to, co w nim jest najcenniejsze. Zatem zostaje nam sam tłuszcz bez tej leczniczej mocy. Dlatego też na etykietach szukaj napisu tłoczony na zimno albo pierwsze tłoczenie. No dobrze, zatem przyjrzyjmy się teraz trzem olejom, które zasługują na miejsce w twojej codziennej diecie. Dla każdego z nich wybrałem tylko jedną, ale za to najważniejszą korzyść popartą badaniami. Numer 1. Oliwa z oliwek extra virgin, czyli tarcza dla naszego serca. Drodzy państwo, jeśli miałbym wskazać jeden olej ochronny dla naszego serca, byłaby to zdecydowanie oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia. To nie jest ani moda, ani reklama. Drodzy państwo, to jest jedno z najlepiej przebadanych lekarstw ochronnych dla naszego serca. Kluczem jest tu ogromne hiszpańskie badanie pod nazwą PREDIMED, w którym wzięło udział 7447 osób w wieku od 55 do 80 lat. Te osoby miały bardzo wysokie ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. I pytanie, jaki był wynik tego badania? Uczestnicy, którzy spożywali dużą ilość oliwy z oliwek, mieli o 30% niższe ryzyko zawału serca, kolejno udaru mózgu i śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych w porównaniu do grupy kontrolnej. No dobrze, zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Drodzy państwo, bo powiem coś, o czym bardzo rzadko się mówi, a co jest naprawdę fascynujące. Otóż musimy pamiętać, że nie każda oliwa działa tak samo mocno. Istnieje jeden konkretny naturalny związek, który jest ukryty w tych najlepszych oliwach, który sprawia, że jedna butelka potrafi chronić nasze naczynia krwionośne kilkukrotnie, czy też nawet kilkunastokrotnie skuteczniej niż inna, choć obie te butelki wyglądają identycznie. Co więcej, ten związek można rozpoznać samemu w domu, bez żadnego laboratorium, jednym prostym testem, który wykonasz językiem. Do tego wrócę za moment, ale najpierw musimy poznać dwa pozostałe oleje. Natomiast zapamiętajmy sobie to, co jest bardzo ważne. Dzięki tej jednej wskazówce nigdy więcej nie wydasz pieniędzy na olej, który tak naprawdę niewiele ci da. No dobrze, wróćmy do serca. Skąd bierze się ta ochronna moc oliwy z oliwek? Drodzy państwo, oliwa jest bogata w jednonienasycone kwasy tłuszczowe, a główny kwas, ten reprezentant oliwy z oliwek, to jest kwas oleinowy. On stanowi od 70 do 80% składu całej oliwy. Ten tłuszcz pomaga obniżyć zły cholesterol i podnosi dobry. Wystarczy około jednej łyżki dziennie, najlepiej rano na czczo, około 30 minut przed śniadaniem, by zacząć wspierać swoje naczynia. No dobrze, przejdźmy dalej. Kolejny olej, który dzisiaj omówię, to olej lniany. Olej lniany, czyli taka naturalna gaśnica dla stanów zapalnych w naszych stawach. Drodzy państwo, olej lniany jest jednym z najbogatszych źródeł kwasów tłuszczowych omega-3, zwłaszcza kwasu alfa-linolenowego. Zawiera on ponad 50% wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, co czyni go wyjątkowym wśród olejów roślinnych. Dlaczego to jest tak ważne akurat dla osób starszych? Bo z wiekiem w naszym organizmie tli się tak zwany cichy, przewlekły stan zapalny. I to on stoi za bólami stawów. On stoi bardzo często za sztywnością stawów i za wieloma chorobami przewlekłymi. I tutaj olej lniany, można powiedzieć, że pokazuje tak zwany pazur. W pozytywnym słowa tego znaczeniu oczywiście. Olej lniany, który jest bogaty w kwas alfa-linolenowy. On ma bardzo korzystne właściwości antyzapalne. Może być w szczególności korzystny u osób, z którym cierpią na choroby zapalne stawów, głównie na reumatoidalne zapalenie stawów. Jest jeden warunek, który dla oleju lnianego jest wręcz świętością.
Olej lniany jest bardzo wrażliwy na wysoką temperaturę, która niszczy jego cenne kwasy tłuszczowe omega-3 i może prowadzić do powstania szkodliwych związków. Dlatego nigdy nie smaż na oleju lnianym. To jest fraza z wykrzyknikiem. Olej lniany zawsze pijemy na zimno, na przykład do twarogu, do kaszy czy też do sałatek. I jeszcze jedna ważna rzecz. Pamiętajmy, że olej lniany trzymamy zawsze w lodówce, zawsze w ciemnej butelce. No dobrze, pora na trzeci olej. Olej z czarnuszki. Drodzy Państwo, olej z czarnuszki, który jest strażnikiem naszej odporności. Olej z czarnuszki, który od tysięcy lat stosowano na wzmocnienie organizmu. Natomiast dziś nauka potwierdza to, co starożytni ludzie wiedzieli już intuicyjnie dawno temu. Jego najważniejsza korzyść to wsparcie odporności, bezcenne w szczególności jesienią i zimą. A odpowiada za to składnik o nazwie tymochinon. Zawiera on bioaktywny tymochinon, który reguluje właściwości naszej odporności. Mówiąc tak obrazowo, tymochinon nie tylko podkręca, czy nie tyle podkręca naszą odporność, co ustawia ją w równowadze. Wzmacnia tam, gdzie trzeba. Składnik ten, czyli tymochinon, to co też jest bardzo ważne, on wzmacnia działanie tak zwanych komórek NK, czyli natural killers, czyli naturalnych zabójców. I dlaczego to jest ważne? Ano dlatego, drodzy Państwo, że te komórki zabijają nasze uszkodzone komórki, które mogą w przyszłości mutować, dawać komórki nowotworowe, ale to, co być może jest jeszcze ważniejsze dla takiej odporności tu i teraz, tymochinon zabija komórki, które są już zaatakowane przez wirusy i bakterie, co powoduje, że zakażenie nie może się rozprzestrzeniać. A jako miły dodatek warto wiedzieć, że olej z czarnuszki wspiera także nasze ciśnienie. Regularnie stosowany olej z czarnuszki przez okres większy niż 6 tygodni pozwala na obniżenie ciśnienia krwi, uwaga, średnio o 10 mm subartenci dla ciśnienia skurczowego i nawet 12 dla ciśnienia rozkurczowego. No dobrze, ale teraz wróćmy jeszcze na chwilę do oliwy. Na początku powiedziałem, w jaki sposób możemy odróżnić tę bardzo dobrą, wręcz leczniczą oliwę od tej takiej zwykłej, która da nam niewiele korzyści. Drodzy widzowie, polifenole, czyli naturalne przeciwutleniacze, to one są odpowiedzialne za ten efekt leczniczy. Im wyższa zawartość polifenoli w danej oliwie z oliwek, tym wyższa zdolność do obniżania złego cholesterolu i, co bardzo ważne, podnoszenia dobrego. To właśnie one w dużej mierze odpowiadają za te słynne 30% ochrony naszego serca w badaniu PREDIMED. No dobrze, teraz obiecany test, który możemy wykonać językiem. Czy znasz to uczucie, kiedy gryzie cię w gardle, kiedy napijesz się dobrej oliwy? To właśnie są polifenole, w szczególności oleokantal. To jeden z tych kluczowych polifenoli, który nadaje oliwie takiego cierpkiego smaku. Innymi słowy, napij się łyżeczki oliwy. Jeśli twoja oliwa jest łagodna, taka gładka jak woda, to prawdopodobnie nie ma w niej zbyt wiele polifenoli, tych związków, które chronią twoje serce. Ta prawdziwa, ta zdrowa oliwa, można powiedzieć, że tak lekko skubie, czy też szczypie nas w gardle. I to jest dobry znak. To nie jest wada. Zatem od jutra już powinieneś wiedzieć, że im bardziej cierpka i taka bardziej ostra oliwa, tym jest cenniejsza dla twojego zdrowia. Podsumowując, nie musisz kupować wszystkich trzech olejów naraz. Zacznij od jednej łyżki oleju dziennie, ale od tego, który, powiedzmy, że w tym momencie zaspokaja twoje potrzeby. Czyli na przykład oliwa z oliwek, jeśli zależy ci na sercu. Olej lniany, jeśli dokuczają ci stany zapalne. Olej z czarnuszki, kiedy chcesz wzmocnić swoją odporność. Trzy zasady na koniec. Kupuj tylko i wyłącznie oleje tłoczone na zimno. Przechowuj je w ciemnej butelce, w zimnym miejscu, oczywiście głównie w lodówce. Nigdy nie podgrzewaj, czy też nie smaż na oleju lnianym i nigdy nie smaż na oleju z czarnuszki. I to, drodzy Państwo, co jest ważne. Kluczem jest regularność. Efekty przychodzą po tygodniach, bardzo często po miesiącach, ale nigdy nie przychodzą w następnym dniu, tak jak mogą to zrobić na przykład leki. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak to jest, że twój znajomy spożywa wszystko i nie tyje, a tobie od samego patrzenia na ciastka czujesz, jak rośnie brzuch? Oczywiście, każdy z nas słyszał o kaloriach, każdy z nas słyszał o ruchu i wpływie tych dwóch rzeczy na utrzymanie prawidłowej masy ciała. Natomiast co jeśli powiem ci, że sekret szczupłej sylwetki może tkwić nie w tym, co jesz, ale o której godzinie spożywasz? I od razu mówię, nie chodzi o żadne posty przerywane, nie chodzi o głodówki, nie chodzi o żadne modne diety.
Mówię o twardych dowodach naukowych, które mogą kompletnie zmienić twoje spojrzenie na codzienny talerz i to spojrzenie może utrzymać u ciebie szczupłą sylwetkę. Wyobraź sobie taką sytuację. Dwie osoby zjadają identyczny posiłek. Powiedzmy, no niech będzie ten schabowy z ziemniakami i surówką. Jedna osoba robi to punktualnie o 13. Druga natomiast przesuwa ten obiad na godzinę 16.30. I teraz pytanie. Która według ciebie z osób będzie miała większe szanse na utrzymanie prawidłowej wagi? Drodzy widzowie, naukowcy z hiszpańskiego Uniwersytetu w Murcji przeprowadzili bardzo ciekawe badanie. Badanie, które po pierwsze może cię zaskoczyć i po drugie, co być może jeszcze ważniejsze, pomoże ci stracić wagę. Otóż okazuje się, że nasz organizm to nie jest maszyna, która działa tak samo precyzyjnie o każdej porze. To jest raczej taki precyzyjny zegar biologiczny, który o określonych godzinach przetwarza jedzenie znacznie lepiej, a o innych wyraźnie gorzej. Badanie, o którym za chwilę opowiem ci dokładniej, wykazało, że osoby jedzące obiad później, czyli o godzinie około 16.30, miały gorszą tolerancję glukozy niż te osoby, które spożywały ten sam posiłek o godzinie 13. No dobrze, ale co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że osoby jedzące później, nawet identyczny posiłek o tej samej kaloryczności, te osoby chudły wolniej, a ich organizm gorzej radził sobie z poziomem cukru. Ale, drodzy Państwo, zanim przejdziemy do szczegółów tego badania, chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że odkrycia dotyczące zegara, naszego zegara biologicznego i metabolizmu glukozy i tłuszczów mają ogromne znaczenie nie tylko dla osób, które się odchudzają. Co mam na myśli? Otóż naukowcy coraz częściej łączą spożywanie pokarmów niezgodnie z naszym rytmem dobowym, z ryzykiem rozwoju cukrzycy typu drugiego, insulinooporności, nadciśnienia, a nawet miażdżycy. Drodzy Państwo, najnowsze badania naukowe wskazują na związek, na przykład także z naszym samopoczuciem psychicznym, na związek z poczuciem naszej energii w trakcie całego dnia, a nawet z jakością naszego snu. I to właśnie między innymi tłumaczy, dlaczego po takim późnym, obfitym obiedzie pojawiają się u nas problemy z zaśnięciem albo takie uczucie ciężkości. Z hiszpańskiego badania. Zespół badawczy z Uniwersytetu w Murcji postanowił sprawdzić, w jaki sposób pora posiłku wpływa na metabolizm glukozy i pojawienie się otyłości. Zatem przeprowadzili oni eksperyment. Eksperyment, w którym uczestnicy spożywali identyczny posiłek. Natomiast część badanych robiła to o godzinie 13, natomiast pozostała o 16.30. I co odkryli naukowcy? Różnica była zdumiewająca. Otóż poziom glukozy we krwi po posiłku, który był spożyty o 16.30, był istotnie wyższy niż po takim samym posiłku, który był zjedzony o godzinie 13. Innymi słowy, organizm późnym popołudniem dużo gorzej radzi sobie z przetwarzaniem glukozy, która przedostaje się do naszej krwi. Natomiast to prowadzi do bardzo prostego wniosku. Im wyższy poziom glukozy po posiłku, tym większa ochota na kolejne przekąski, tym niestety, drodzy Państwo, szybsze odkładanie się tkanki tłuszczowej i, co być może najgorsze, rozwój insulinooporności. I to, co jest bardzo istotne, naukowcy w tym badaniu oszacowali, że ta różnica w tolerancji glukozy między tymi dwoma obiadami, które składały się z tego samego, ale były jedzone w różnych godzinach, o 13 albo 16.30, teraz uwaga, wynosiła w tolerancji glukozy od 20 do 57% na niekorzyść tego późniejszego posiłku. To jest przeogromna liczba. Dlaczego tak się dzieje? Otóż nasz organizm ma swój wewnętrzny zegar, zwany rytmem dobowym. Reguluje on wszystkie procesy życiowe, od snu, poprzez wydzielanie hormonów, aż po trawienie. Wrażliwość na insulinę, czyli ten hormon, który otwiera komórki na cukier, spada naturalnie wraz z upływem dnia. Po świcie i wczesnym popołudniem wrażliwość na insulinę jest najwyższa. Organizm jest wtedy gotowy na przyjęcie paliwa. Natomiast po południu, a zwłaszcza wieczorem, organizm staje się coraz mniej wrażliwy na insulinę. Zatem, kiedy my jemy obiad o godzinie 13, my można powiedzieć, że trafiamy w taki idealny moment dla naszego organizmu, który jest w trybie przyswajania. Natomiast o godzinie 16.30 możemy powiedzieć, że ten tryb przyswajania jest osłabiony. Ale to nie wszystko.
Drodzy Państwo, to badanie miało także wymiar praktyczny. Naukowcy przyjrzeli się grupie osób, która chciała schudnąć z wykorzystaniem deficytu kalorycznego, czyli jedli mniej niż ich organizm potrzebował. W tym badaniu podzielono osoby na dwie grupy. Osoby, które spożywały obiad przed 15 i po 15. I co się okazało? Te dwie grupy jadły zupełnie, kompletnie ten sam obiad. Natomiast te osoby, które ten obiad zjadły po 15, uwaga, dużo wolniej chudły. Powtórzę, dużo wolniej chudły, mimo że spożywały tyle samo kalorii i miały bardzo podobną, czy w zasadzie identyczną aktywność fizyczną. Różnica w tempie chudnięcia wynosiła średnio od 2 do 3 kg w przeciągu roku, oczywiście na korzyść osób wczesno jedzących. To jest różnica, którą każdy z nas poczuje na własnej skórze, zwłaszcza jeśli zmagamy się z otyłością. No dobrze, ale jakie są mechanizmy stojące za tym zjawiskiem? Otóż, drodzy Państwo, poza wspomnianą gorszą tolerancją glukozy, okazuje się, że to późne spożywanie pokarmów zaburza także wydzielanie melatoniny, czyli hormonu snu. Otóż melatonina zaczyna wzrastać późnym popołudniem i swój szczyt ma mniej więcej wieczorem, przygotowuje nas do snu. Natomiast jeśli my późnym popołudniem zaczynamy spożywać pokarmy, to do naszego sygnału, do naszego organizmu, przepraszam, zaczynamy wysyłać sprzeczne sygnały. Z jednej strony chcemy spać, a z drugiej strony chcemy trawić. To powoduje, że niestety nasz metabolizm zwalnia, natomiast jedzenie niestety jest gorzej przetwarzane. To z kolei powoduje, że obiad, ten późny obiad, niestety ingeruje w cały nasz układ, może nie w cały, w ważną część naszego układu hormonalnego i ingeruje w to, jak śpimy. A jeżeli późny obiad ingeruje w to, jak śpimy, to nie ma innej możliwości, że wpływa na to, jak się czujemy. Badania wykazały, że osoby jedzące późne obiady mają znacznie gorszą jakość snu. Częściej budzą się w nocy, śpią płycej i rzadziej osiągają głęboką fazę snu. A to z kolei prowadzi do większego zmęczenia w przeciągu dnia, do spadku koncentracji i gorszej reakcji na emocje. Drodzy Państwo, naukowcy z Uniwersytetu w Chicago wykonali bardzo ciekawy eksperyment. Przesunęli osobom obiad z godziny 13 na 17. Co się okazało? Ano okazało się, że takie przesunięcie obiadu zwiększa poziom kortyzolu o 25%. To natomiast oznacza, że w godzinach wieczornych jesteśmy bardziej pobudzeni, jesteśmy bardziej zestresowani. Trudniej jest nam się wyciszyć i oczywiście trudniej jest nam zasnąć. Ale niestety to nie koniec. Kiedy mamy więcej kortyzolu w wyniku tego późnego obiadu, niestety prócz trudności z zasypianiem pojawia się płytszy sen i bardzo charakterystyczne zmęczenie rano. To z kolei powoduje, że w przeciągu dnia szukacie szybkiej energii, najczęściej w postaci słodkich przekąsek. I to jest błędne koło, które samo się napędza. No dobrze, zatem wróćmy do konkretnych rekomendacji. Co to dla Ciebie oznacza? W szczególności, co to oznacza dla seniorów? Otóż, przede wszystkim staraj się jeść obiad między godziną 12 a 14. To jest to okno czasowe, w którym Twój organizm jest najlepiej przygotowany na przyswajanie składników odżywczych. Oczywiście powinniśmy unikać późnych obiadów, czyli obiadów po godzinie 16. Powinniśmy także pamiętać, że nasze śniadanie powinno być bogate i sycące, natomiast kolacja powinna być bogata w białko. Drodzy Państwo, i ostatnia rzecz o kolacji. Nie powinna być spożywana później niż między godziną 18 a 19. W ten sposób wspierasz swój naturalny rytm dobowy i dajesz organizmowi czas na spokojne strawienie posiłku przed snem. I na koniec warto podkreślić, że to badanie z Hiszpanii to nie był odosobniony eksperyment. Podobne wnioski płyną z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Harvarda, a także Instytucie Salka w Kalifornii. Otóż amerykańscy naukowcy potwierdzili i zauważyli bardzo ważną rzecz, że okno żywieniowe, które jest ograniczone od 8 do 10 godzin, czyli od godziny 8 do 18, poprawia wrażliwość na insulinę. Przyspiesza spalanie tłuszczu nawet o 15% w porównaniu do osób, które to okno żywieniowe mają w cudzysłowie nieskończone, czyli jedzą kiedy chcą. I drodzy widzowie, to są konkretne liczby. To są konkretne liczby, które mogą przełożyć się na realną poprawę Twojego zdrowia. Podsumowując,
godzina obiadu ma znaczenie. Może to nie jest jakiś taki najważniejszy czynnik wpływający na nasze zdrowie i na naszą wagę, ale z pewnością jest jednym z tych, które są zbyt często pomijane. Dlatego też zmienię jedną rzecz. Przesuń swój obiad na wcześniejszą godzinę. Wtedy się może okazać, że będzie ci łatwiej schudnąć, że będziesz lepiej spał, będzie ci łatwiej zasnąć, a w ciągu całego następnego dnia będziesz miał więcej energii. Nauka mówi jasno, czas posiłku to nie jest tylko kwestia przyzwyczajenia, ale biologiczny mechanizm o ogromnym znaczeniu. Zatem warto go wykorzystać na swoją korzyść. Na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i nie widzę innej możliwości. Do usłyszenia.

0: gumisz spodni. Dużo fajek w radiu kontra, dużo haszu tracisz kontakt. Gdy masz określić coś, gdy chcesz, zapytaj wprost, jak korzystać z cudów świata, by być zdrowym długie lata.
1: Nasza audycja dobiega końca. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym przy realizacji całej audycji. Prosimy słuchać Polskiego Radia 3ZZZ w soboty, wtorki i środy. Żegna się z Wami Daniel Kowalski i do usłyszenia w następnej audycji. Dobranoc Państwu.